0: Clemens Prangatschk. Spiro skomponował je Mirčin Veclič, tekst napisała Anna-Maria Zahonowa, a net kopšim nie Mati. Mati Džisvok, dobranje.
1: Dobranko, a to poladamy na dżensniše wusowanie volibulistča, prynia volibulova mustva, športova towarstva Viktorie Worklece. Su sobotu a čeranedom dvaj vulke beach volibulovi tujneraj prevedli, Jan Rehoznaj vusledki a je nedom šeradi. Radio Zadkula wabi was dżęca wieczo dowotruwa, tam zmeja przyjonu stacju beach volleyballowej ture. Mensch nachbar, tak rieka wusowanie kiszpola da stajnie niedzielu na podoki pola naszych susodów, czeskie a polskie. Romanuk je jeden z moderatorów wusowania kisze miestem 10 lat stare. Potekim te wusowanie nic, Roman, tyż tutaj temeso dżęca wienujemy.

Rani tydzień lecz poznin by cak nimo. Jeli so macie runie dool, abo się znacz runie popoczu, nie dom dżel lustę dool, a dobro jest bo wam, a przyjedźcie strój zas.

0: Czuć poszczęścić, dobra nie przyje, serbskie rozwoje sać. Moria Alpy Wóżyskie jezorine niekaka kupadzie dwoka kuzyn kuzyna przyjemy wam też w odczastwiacy dool, cyle po waszym swodzie. A dzieci kajsz starszy, so wesela, gdyż maja też kwile we prózninach, abo z cywa, za niekajku swucharu na przykład, a my wusłamy szak prózninskie weselo za wusi. Niedawno sme mieli nu swucharu naszym programie po takim premieru, a ta skutkuje niemale kajsz live slet, a niszcza, tam gdzieś dzieła minujcy wone rek Krzysztof przy recepcji. On ma z tym ma tamnym turystom kietro rudce, a wusi pone dzieła. Poskajmy raz na wórysk, sztutry tam nitko przed nim sty.
1: Haj proszu, jak możu wam pomóc?
2: Dobry dzień, ta carbonara, dzieda ta dała.
1: Što proszu?
2: Ja sem prede słyszał, zostrze przez mikrofon, bo nikakie carbonara ryczał. Możu si tu niedzie kupić?
1: He?
2: Na te nudle, z tej carbonara już kun.
1: Haj, wieso, te tu zawieszcze tyś niedzie dałaja. Ale nic pola me, to się wopak zrozumiał. Widzicie tu mać, kotraż tamle na wałce siedzi?
2: Oj, widzu.
1: Ona pyta swoje dziecko, a oni rykają ze swoim menom carbonara.
2: Ach, tak. Nytko to zrozumiu. Daj, udajcie ja. Ja raz matę słyszu. No, na wiele uspiecha przy pytaniu, no.
0: Taka inna, że myślenia. Hej, we naszej najnowszej słuchary. A dalsze namakacze sobie też na naszej stronie internetu, naszej app MDA Serbia, a audio TCARD Sounds.

Deine Nedelu na podauki pola naszych susodów. Romanuk je jeden z moderatorów tutaj wusywania, a tutaj je lieca 10 lat stary wutrobniczak Romanie.

0: In der Kapolla Dameras, de Anakotrevasch, Nessu, Kunst, de Genertakle, Sportuali.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosvos, Sport.
0: Zianom Reorium.
2: Volleyballistja, Prinjeho, Volleyballover, Mustva, Sportover, Tovarstva, Viktoria Warklets, su sobotu a nedzielu nedom dvaj vulke beachvolleyballove turniraj przevedli. Jeden ze zamoviter sobotu by Josef Krautz.
3: Mosmo boli 12 mustva, ha vedro byše super, one aj byše przyjemne čupfo, one so nie dešovo. Ta organizacija byše te super. Ha favoriča so nesu přesadžili, one so boli dve prajora z regionali z Lipska podla, te so jenež cica odvali, prvne so odvali, dvajo z Budišina.
2: W dobyczarskiej dwójce rajeżdżaj Paul Hanczyk a Peter Nowak. Duo przesadzi sobie w finalu z 2-1 po sadzbach przeciwo Horczanej Janej Zarenkej a Budyszanej Eliasy Kumorej. Biczwoli bólowy turnier we Worklecach sobotu bez 12 cukami wukniowany. Prynie koparskie mustwo sportowej jednotki Kruszczycy jeczera iżo prynie przyjotowansku rózanowu rajnu dobu przewedło, a z 10-0 dobyło. Rota do cpichu dwoje Oskar Hausz, dwoje Jan Boguś, dwoje Bosczan Donat, a stajnie jedne Filip Szyman, Klemens Handryk, Franz Bęcz, a nowo przykład Florian Zelnak, iżie od sportowego towarstwa Marina Wiesda z Panczyc do Kruszczyc zmienił. Testovalo je mustvo SJC doma v Kruščicach přečvo klasu niže rajace mucovky rajného zjednočenstva Vás Bive Gumc. Svoju premiéru při trenerské vauce SJ Kruščice nový šef nazvučoval dvaja půstaletne Valdemar Adamovič ještě nemiješe, dokéž je v dovolu. Adamoviča zastupováše Felix Cyš. Přichodny tydzień, sobotu, popołudniu, 2 maj testuje potem Radworscy koparje w Drewnicy, Niemcy, Gros Drebnic, a Ralbiczanscy Sokolio raja doma w Delanach, popołudniu, 4 och przeczwo zastupnictwu z Bielska. Zatkula Beach Volleyball raje sodzienca wieczor od 6 we Wotrowie.

Zadkula. Prvni tydzień prózdni, nieżno so minął, a liczne wiedro te so pomogu tyś za so do Łużice na uroči. A tomu chodzi so nasz motto w Bundželu perfektnie. Tu nie mianujcy tanktopy. Na piatej stacji Beachvolley buluje tury Zadkule nastanie tak we Łotrowie cyle wiesce perfektny liczny feeling. Pójdźcie na każdy pad nimo a zdrazcie sej wasz najrzęczy niedzielski tanktop. Kaś przeco so od napo 6 ich przyzewienia przyuzaja, a od 6 ich so potom raje. My so na was wieselimy. Zadkula. Zadkula. Need savage.

Witam Was uczebnie na serski radiowy program w tym prednym feriowym tygodniu. Prozninsku atmosferu sme za Was załapili miasto drugim koło około Dolnoserskiego gymnazjuma. Dalszne temy żyńcajnego aktualnego magazina Wam net przedstawią. Ja som Ania Kochet-Schwarcowa. Życzę Wam dobry start do nowego tygodnia.

0: Wżiżu nie ga to a drugo uchniosza lube żoczka agelciki, a to o nasza miluszka kradu lubujo.
1: Pliwaś.
2: A jak dwójko żoszo by już opliwat?
1: Ci, albo stóra, albo pierwsz razu już.
2: Myżesz się jeszcze na ten przyjedny raz dopominasz? Ty se wiżyła tamtu wieliku wetu, a pen?
1: Sam nuczła. Jo, ale ja som pičku čachoš mimo. Na zachomke kúse všetci byla všetne. Alzo Luka nic vici.
2: A ty?
1: Nie! Dokoláš, nem to gato jo to špos, ja to jo šmygu. Rynia, abo? Ale to jo živno, až ten druge se nešu byleli.
2: A jo tam tak je na ceptáka, ktoráš to pokážo?
1: Jo.
2: A jo to veda zimna, abo šopva?
1: Zuma a Schopfer. Morgen raus wir in Zuma a Pen. Tag auch und sage, okay.
2: Muss ich ja tam tek do wede nutsch skokasch?
1: Ja.
2: A kak ja to było?
1: Rednia. Da kulasch mit dem in a takui kiese se jajasch a Pen nutsch da wede skokasch Pen sa si wenn a Pen se sprossu nutsch da wede skokasch.
2: A co ja jadna sprossa?
1: Tam nieżo medowaj.
2: Ta si żarze, ta szprosa. Kaś nie masz taką szprosu, co penio?
1: Penduja, gans duwaj. Ale wiesz to co, moja nielubsza, jo, aż my tam tak duwaj dimy już.
2: Jak duwaj, dowiedę?
1: Jo, dowiedę.
2: Ze zgwowu?
1: Jo, ze zgwowu.
2: Nie, to zima.
1: Nie, ja na wyszopwi.
2: Ale wiesz to co, ta wyda doch pen przyjrze? Do wecka, a pen do guby.
1: Luśnie, ale to nic nie, każ to cenimy. Każ wolę to granit, musimy to cenić.
2: Masz wy tam taką delku, że się żarzasz?
1: Ja, pensmy, tak.
2: Ty się wecstarcyła?
1: Ja, ja som duwele. Ale tam jo jedna mödra kula lażała. We wyżu som grono widziała.
2: Pęczo wy jeszcze mieli takie małe obrycy. Coś, co wy cynili?
1: Myśmy do wedy chrzyli, a pędymy nuć kokasz, wecy wecynisz, a mać nie gerycholisz. To tu obrycu ma, może pęd przecy już raz, a pęd my już ci szyknę, suwat byli. Ach, to już obwa wyda była. My mamy nie to jan pliwański pas.

0: Svet, ki so se brambarske lešajske ferije zahopili, ale s kakim zacušim pedaju se ugniki ceptarje, a serske institucije, ako su zvezane s dojnosarskim gymnaziumom, do prozninu. Naša reportarka Maria Ilikovska-Winklerova jo z nimi pojedala.
1: Na dolnosarskem gymnaziumie uknio do całego skoro 500 żółciu a gelcu. Ved 5. až do 12. letnika. Kolet Šampatisova pedala serštinu, ale matike išči drugu funkciju.
2: Za mňo vjegi napinajúca, ale ja som mogala zbírať veľa nových nazgenienov ako zastupnica u na šuli.
1: Niento majú žiši mladostné a uúcujúce prozniny.
2: Co to sú? Mežo šom je prosím tú definíciu groniš, co sú prozniny, co je dobré. Also ja mam wiele zynisch, pred nem tyżeniu tych prozniny bużom ho, a musim statystiku zynisch, ale potom z miom dwa tyżenia ze swoim mużom.
3: Z miasta groni Lorena Neumannowa, szóstka lieto za mnie, jo wielgin spokojacy było. Ja som ucepnica za serbszynu, stawizny a żywo wykupwanie, a to jo mejo slidne szóstka lieto. W przyjdocym lesie ja som pensjonarka. Jo.
1: Ceptarka Birgit Panajcova jo ze šulskim letom spokojom.
4: Šulske leto jo fantastiske bylo, to musim kroniš. Jo. My sme šikne úspechy mili. Ale nem to prozdine, a ja se vjeselim.
1: A kak gleda sled k Kazimir, uknik žasetego letnika?
5: To šulske leto, to je pičku, ne vem, veľa groni až nem to bža, ak rešiško, to leto je to nejo bylo špeciálne, ne vem, šiške za mňo. Ale ja se vegin zajmu, co nem to bužo v sekt 2.
1: Kak vedehajú ceptarky a ceptarie v lešojských prozninách?
2: My to máme sebie, pičku sportováš, pičku kelasováš, teke na jazorách, pičku s psom se přechajžováš a tam cas přebyváš.
3: V prozninách ja popšavím nic necením, musím doma pičku zrumováš. Enke žišami, ja ježam do miesta Karpacz. Tam my co my pičko drogowasz weduchnusz.
4: Ja, nie wiem exaktnie, ale ja wiem, aż ja pejeżom do Sakskiej Szwicy. Ja, a teke ja bużom znasz teke przy Bajdeskim Meju. Ja, co tam? Kupasz, wlewasz. Zrozchajżowasz.
1: Kazimir jo już na szaki part peżywał welny czas.
5: No, mej nana, mama już tylko nie jest, że te gromadze na prozdniny, a datok mam przecie inac z mamą a z naną. Z mamą są przecie byczu takie komfortne, wycycją do hotelu jeo, a z naną wandrowania, kajakowania, takie drogowania jo, w naturie. No, z naną są był szużiho w okolności polskiej, w górach, sme jeli do Moria z kajakom, w Hoszewuzaho. A z mamą są już w grichijskiej, tylko już w jordańskiej. Jo. No jo, ja sobie myślę, a szpiczku w tych obie wiecach. Piczku wandrowanie, a drogowanie jo, redne, ale ty kiepel musisz zase niżej być, że nie jest taka żywa natura.
1: Wędtyki lichy czas rad przepierają w bliskiej okolinie.
5: Ja se wie, ja lubię mieć mier, ja wiem rad. Pičku s přijašelami ho v Trsach som, no ho v našej šuli sú veľa žišov také ve Želova a tam majú šaový dom a tam majú gumno.
1: Možina má také svejské zájmy.
5: A také veľa zase sam grajú na kompjúteru s mojimi přijašelami, to je také redne za mňo. Jo, ja také rád hledám filmy na Netflix, jo.
1: Ukniki dolnoserskiego gimnazjuma mogą we szulskim czasu przebywać w internacie.
6: Ja jestem Vincent Lukas, ja jestem wytkowa w dolnoserskim internacie. My mamy ukniki w dolnoserskim gimnazjum, w szulskim liche, wenn ich suho, a my so staramy, a my mamy projekty, a zagrywanie, a kęs tyżynia, wenn ich jedu domoj. Niente jo schulske leto Kölns, wenn ich majo prasnine, wenn ich su doma, my götu jo me teke domowel.
1: Dalszna kubańska instytucja, ak jo usko zwiezena z gimnazjumom, jo ABC. Zjeła niszczo za serskie kubańskie uwijanie. Torsten Mack tam zjeła sobu na projektach.
7: My przygotujemy No w Utsmicu, nie to jest przy Utsmicu za żywety letnik, tam musi zase jeden nowy nastać, a to żywego ceni takie wielgin, wiele wesela. W prozdinach i przestoka, dokolaż są takie niektóre aktywne receptarki nażyle, ten czas na prozdinem sme już przeczywali.
1: A jeszcze jedna ważna instytucja jo za dzisi, a młodost neważna. Rycny Centrum Witaj. Max Bagańc jo litosa zagronity za Witaj Kemp. Ten buzio za tydzień. Dzisi, a młodostne megu se psi zabierach rozdrościć na szaki part. Serski.
8: Ja cieliję sobie w przednim rzeże posrednanie serskiej rycy. A tak są te niwoły takie szakoraki. Tak na przykład przy ulicach albo z rycnymi graszami a takie zielonickami i nasz cel ubożyć zajm a wesebnie wiasele przy używaniu serskiej rycy.
0: Ja, z takim jo poszukno konkluzja, aż su za wieczy part spokojom ze szujskim litom, życzymy szym, aby pecerali nowe mece, a pszauje wydychnuli, aby se z nowiju energiju a lusztom zasy dali do nowego szujskiego lita. Maria Ilikowska-Winkler-Ruba jo przedstawiła proznińsku atmosferu koło okowo Dolnosarskiego gymnazjuma Miszczek.

0: Katara gemena słusza k serskemu sedlenskemu rumoju bramboskej, a Katara nie słusza k tomu. Wotom se zważe gmene a kraj jużo lita dwojko przed cudnistwom. Nento ma 6 gmeno wicewistości w tej następności, uże zastońcowe cudnistwo Balin Bramboska jo obkrzusiło perwejszne rozsudy zastońcowego cudnistwa Chrzebuzu. Wice wieme kolega Gregor Klim.
1: Po usłudze sądnictwa szakorak wejsne żyle w gminach Gojacki Jazor, Makowska Gola, Feliksowy Jazor, Kopańce Sprywia, a Derbno k serskemu sedlenskemu rumoju nie słyszają. Gmina Dolina Nysy a Małksy w cewym do niego nie słysza. Janopla Jabłonia, jak słysza Kopańcam, jo susedztwo dowoliło, se dowołaś na usze sądnictwo niemski in berufung gen. Zagronite za serskę następność czy Bramboskiej, statny sekretarii Tobias Dino, rozsud oblutujo, jego ministerstwo jo krzywo tomu zadoraś aż nastawanie do żerka ta kraina.
2: Ich glaube, dass viele Gemeinden, die gegen den Bescheid des Ministeriums geklagt haben, völlig unbegründete Ängste hatten, davor zum Siedlungsgebiet zu zählen. Keine der Befürchtungen, die in der Öffentlichkeit gelegentlich kolportiert wurden, sind wirklich realistisch. Es gäbe für die Gemeinden im Siedlungsgebiet weder Mehrkosten noch bürokratischen Mehraufwand. Das wird alles vom Land abgedeckt. Insofern bedauere ich das sehr, dass es überhaupt zu diesen Klagen gekommen ist.
1: Teichne Pestupowanie zur Wiedomnostne Ministerstwo Niento z Bramborskiego Serskiego Radu Wettkursu Wasz Tak Dino. Bez waże, że wetopszaszanie Kötara Gmejna może dopoka zaś w zlednych postalietach żywe serskie tradicje abo ryc. Wszak gmejny niekse byś ziel serskiego ruma, a su przesiwo ministerstwo ju skierżyli.
0: Ušti neokönz z tej temu teke gmina Rhein groß Rieschen josk jażywa, odsakaju pak dali na usud sudnistwa.

0: Kompaktny kurs. Dolnosarskie rzece przewieżą się w Dzińcajsznego we szuli za Dolnosarską rzec a kulturowe mieście. Wiednica Uta Henschelowa ją nam już o kwieści dała, aż letosa maju wetnowotki rekordową liczbu obżelników. Wena ją nito przy telefonie. Uta, ja to obszał, że tak.
1: Ja, no se wie. Also, sledne leto myśmy już o taką wieliku liczbą mieli, ale mamy nintel zase nowy rekord, a hyszy żasyś obżelnico wiece, to groni nintel sto, a żasyś luzi nikak. Ja se wiaslim, aż hykny su przyszli, przyzjawieniu myśmy hyszy wiece mieli.
0: A wieczowanie leto se przyjdu, teka przyjdu z tu a Ukraja.
1: Ja, niektóre obżelniki są z Ukraja, tak z ukraińskie, z polskie, a z szwajcarskie.
0: Nie tak jak laszko przygotowasz taki kurs, ja już szyszko namakasz tak wiele receptorów, nic, a docentów, albo co ja to największe upominanie przy tym?
1: Na ja upominanie ja ten kurs przecie, ale my se wiaselimy, to ja ten wierasz kuśnego leta, a togotla se staramy teka, aż dostaniemy dość ceptariu, a to ja teka leto sa zase serażiło, my mamy dość ceptariu za żywych kubków.
0: A weni ga nie tyknu jano gwowe do knigwo, ale wetpodnia dożywiu teke pisany program, a tam mogu teke drugie ludzie psisz. Ja, jak ten program ugleda letosa?
1: Also, kuste, żyn, mamy przednoski, a samo drugie zaredowania na przykład. Myśmy na to gledali, aż dostaniemy wiedobnostny referento, żynca na przykład przyjrzą Mieto Nowak, wenio pisał nowe knigwy, wenio usleżył, jak to ugleda ze starymi kortkami k serbskiemu, selinskiemu rumoju, to jest ten przednosk, a potem mamy wiaco

0: kuszyć, Zenia.
1: Serski ceptar na umęku. Uwe Gutschmidt z Barko zwiesi żynca swój 66. brostak. Żołce Katarina a Klaudia uczobnie gratulują tej. Zdrowie wam życzę tej a wiele jasela a uspiecha przy szuch aktivitach a my w redakcji z lubem glukożyceniem przy zamknięciu.

0: Ale netko najprede june wiele wiesela z Heat and Heart. To zaspiewa Joel Curry.
1: Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula.

0: Przed niektórymi mężczyznami jeszcze słyszeli Niewsy Zewsy, te się daje pola nas tajnie dziewięćich, to rika z 8 miastem 2 godzince naszego dzienniejszego usuwania, a tak so potekim też turnier na 5 stacji naszej bitstury w Wotrowie pomogł ke końcu gila, respektivnie unbliży się so horcy fazy. Na to są na każdy pat weselu, a tu we usuwaniu wiedzą niczo nie zakomdzicie, ale winujemy sobie u 2 godzinki też drugim sportowym temam, o tym potem pożdziszo wiace. Franz nam netko najprv raz przeradzi, na kotru hudžbu smieće so veselić.
1: Vitajte do druhej hodiny, tež za nju mam prave beats za vas. Napríklad TikTok od spevaky Keša.
2: And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure.
1: Ignaz Wiesela zaspiewa spiel Check Dom.

Oh yeah. Du süd ein Irinsche heito jej prime. Nasche branche jetos na tu standard rein. Znu e fizu rujonu dom

0: Spotify. Zdrtom k Match Bulej, prenemu Match Bulej smrtu ročo, meto to za mio hunie, tak hec dobilče rúko maj, ale nadok džiše dosaka. Ja som preto hunie narečal, zo nie žane mústvo z dotal z dokonia, ho si trošku předskok a utvarič netko pak. Serbská raketa tu česať šiš naveduje, to reka, kúže dupk, môže netko ten posledný byč. A to by jeden, aj, Jara, Vujewane Dybk, a s tym gratulaciu na serbsku raketu. Serbska raketa, so z tym 6 1 6. Aplauz. Aj, super nalada. Tu otruje serbska raketa. K druhému razy potekim, so 6 1 na naszej beach tourie Jensa, ale też kompliment na mústvo Peter Kluč. A Watroska Modina, ta jest też mycze tu przemysliwa, któryś może też so tak rec nitko przepodać przez naszą rajną nawodu Franca. Ja raz będę Gronaldinho, sobu dobu dżęca Metod Hoza. Gratulacju, że się musisz stoję na końcu w drugiej sadby osoby potem tu rozdziel czyniło. By to znało też troszkę ze świecą, kaję so naczuło na rajniszczu, że się myślisz, że je učinilo na koncu za štú, so tu přesadíč moli finálu, všako by to jara vúna naráci s vysokým nivom.
1: A ja si musím za sú te naráča od Kiliana, ja rocím nebude, dokud sú to vo svoje vilde boli, ja opravil 4 a 5. Záde so, a to bom po takom nivu a vile učiní.
0: A ešte po takým k druhému rázi lica, ižo so tu moli přesadíč a každopádne nivo je kúždy týždeň znova vysoký. Šte si předovzali tiež vele za náš finále potom Mimočicach?
1: Aj. Snadok už si naši koncelácii, ale prajmo sobou aj.
0: Super, to sa všetci veselíme. A s tým, co ja netko tu z Votrova rozženujú, rejne zošte tu všetci namiestne byli, zošte rádio zašaltovali, všetkone týždeň, kajž prajne, vidíme sa potom Radvoriu pod motom váš najrenčí klobúk, nímale zabil. Najrenčí klobúk si potekým všetkone týždeň Radvoriu zdraštič, dobu nalatu, zaso zapakovač. Vulky Žak ešte raz na Votrovskú modinu, na Votrovskú oňu oboru za organizáciu. Ja praju, mečo sorenie, riano večo vám a čau čau.